grypę. Puśpomadje jedagandam, palamadje jedarasam, kastagnivat prakasena tallingam yachalam.